Zasitjam. Madina gam le radio dvaš je vadin. To sme se vgano. Ani radio bulu, radio dvaš, šagapo. Jamas. Jama de Madina. De radio dvaš. Le kola gaverim.